Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Poncjum Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, zstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

Jak zaprosił nas do tego, żeby modlili z rozarii, ona także wykorzystuje swoje część, które my wydajemy w rozarii jej, do tego, żeby rozkrywaty, żeby ukrypliaty ewangeliczne prawdy przez modlitwę rozarii. To jest niesamowite, bo kiedy spowiadają ono tajny Światowo Rozaria, takie jak błogowieszczanie, narodzenie, czy stritienia, potem pożertwowania i wszystkie te tajny, na przykład radosne, są to tajny ewangeliczne. One napominają nam historię spasienia, która jest objawiona nam w Ewangelii, czy z Ewangelii. Czyli Maria zwraca naszą uwagę na Ewangelię. Wierzcie w Ewangelię. Patrzcie, jak Bóg jest dobry w Ewangelii. Ta błaga jak wieść, która jest przedawana każdego dnia przez cerkwę, czy ta błaga jak wieść nikoli nie przestała zwrócić w dziejstwości ludztwa, żeby zawsze. I tutaj rozarii dużo silnie pomagaje nam w tym. Rozarii, w którym my z jednej strony z całym swoją bezsilnością molimy się i prosimy Marię o to, żeby ona pomogła nam zawsze w zachistę, żeby zachiszczała nas przed naszym nieprzyjacielem diabłem. Jak ktoś, jak egzorcysty mówią, to rozarii jest taki cepił, która dzierży diabła daleko od nas. Jeśli modlisz się rozarii, diabeł nie ma dostępu do ciebie. Bo ciebie rozarii jak gdyby widzielaje widy diabła, nie pozwalaje jemu przybliżyć się. Pozwala jemu być blisko ciebie. Także Maria tutaj cały czas chce być posrednikiem niż Bogom, niż Jezusem Chrystusem, Duchem Świętym, bo ona była tylko, która, jak już mówiłem, w najbliższy doskonały sposób wykorzystuje wszystkie błogodacje, które Duch Święty jej przydaje. Zaczęło się to od błogowieszczania, chociaż miało miejsce już raniejsze, to było nieporoczne zaczęcie. I ta Presvätá Diva Maria, która w Trójcy Świętej ma swoją uczest. Czerpie z tej Trójcy Świętej, bierze z tej Trójcy Świętej czy lubow, czy błogodaj, czy jedność. Ona się czuje Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego i nie ma niż z nimi niejakiej różnicy. I już w samym magnifikacie, który mówią, widnyni ublażaty muć mnie w środy. Ona jest świadoma tego, że będzie otoczona pewną cześcią. Cześcią, która mogłaby być niebezpieczna dla ludyny, która jest gorda. Gordynia może zepsuwaty najbliższy cudowny, prekrasny błogodać. I tutaj też gordynia mogłaby, można zdać się, że w tych słowach ublażaty muć mnie w środy, można byłoby czuty, baczyty gordyniu. A to nie jest gordynia, to jest kosztowna prawda, która wynika z pokory. Pokora podskazuje Marii tę prawdę, że poczcienie Presvätej Divy Marii jest wykorzystane na sławę Boga, na wielką sławę Boga. Ad majorem Dei gloriam. Jak to jezuity Ignacy Loyola skazał, na wielszą sławę Boga. Maria wsio czyniła w swoim życiu na wielszą sławę Boga. I chodzi nawczyć nas, żeby nasze życie też było na wielszą sławę Boga. Щоб ми могли в своєму житті віддатися Богові так, як Пресвята Діва Марія. Щоб віддати своє життя так, як Пресвята Діва Марія. І через неї входити również в це пожертвування свого життя Ісуса Христа. Вона нас хоче приготувати до того, щоб ми могли так, як Він, прийняти ту дійсність, в якій

0: ми живемо, і в тій дійсності зайняти місце, котре предвідене Богом, є для нас найбільшим спасінням. Марія хоче нам цьому допомогти, чекає на нас постійно, нас хоче, щоб ми це місце собі знайшли і не боялись входити в це місце. Воно не є страшне, так як нам вдається. Є місце, в котрим можеш відпочивати і можеш чутися врешті сповненою людиною. Можеш почути себе щасливою людиною, котра є, так як вісім богословенств, котре богословенство євангеличне виповняється в тобі, і ти можеш в тих богословенствах відпочивати. Не є то просте, дlatego Марія постійно хоче бути з нами. І тому вона є представлена в різний спосіб, jako ciu, która jest wahitna, na przykład w przedstawieniu Preświętej Dziewy Marii z Wilna, w ostrej bramie, czy może być tu, która dopomaga wiernym, wspomożycielka wiernych, dopomożnica wiernych. Ta piękna ikona, w której Preświęta Dziewa Maria razem z Jezusem Chrystusem można сказати, trzymaje w ruci swojej ruci ruki Jezusa Chrystusa, który jest przelakany, ponieważ to angiel pokazuje Jezusu Chrystu wszystkie znaki jego mucienia. Pokazuje krzyż, pokazuje cwiachy, pokazuje spis, którym będzie probity. I Jezus Chrystus boi się i Maria go obnimaje. Gdyby chciała сказати, i mówić, nie bój się. Jezus Chrystus jest na stylki zalakany, że to też z jego nogi spadaje sandal. Jest taki znak strachu. Jezus Chrystus boi się, bo jest maleńka dytyna, jeszcze nie wszystko rozumie. Ale boi się po to, żeby pokazać nam, że w naszym strachu, w naszych zalakaniach Maria chce być tu, która ciebie obnimaje, która trzymaje twoje ruki w swojej ręce i która spokojna głosem mówi, nie bij się, to nie będzie tak straszne, jak wydaje się, bo będziesz ze mną. Tak jak Maria stajała pod Chrystusem, można сказати, że ona podtrzymywała Jezusa Chrystusa. Gdyby jej obecność pod Chrystusem w sytuacji strasznej muki, jaką Jezus Chrystus przeżywał na chrzcie, Maria stała pod nim, żeby dodać jemu odwagi, żeby сказати, ja jestem z tobą, a to ty nie samotny, nie jedynoki w tej swojej strasznej muci, który jesteś, który znajesz, to trzeba ją dokonać, zakończyć, zawierzyć na Chrystusie, bo bez tej muki ludyna nie może stać wolną, nie może być zwolnione z rabstwa grzecha i rabstwa naszego nieprzyjaciela diabła. I my pokłaniajmy się przez tej Dziwy Marii i pokłaniajmy się zawsze w jedności ze Świętą Trójcą. Każde sanktuarium maryjne, które ma ikonu albo skulpturę przez tej Dziwy Marii, zawsze jest z preświętymi darami. Preświęte dary, czyli obecność Jezusa Chrystusa w eucharystycznej postaci, jest cały czas też wykorzystywane w tych miejscach kultu Preświętej Dziwy Maryi. Pamiętasz, to jak w przeszłym roku ja był w Lourdes, ze swoich znajomych we Francji, którzy zawieźli mnie do Lourdes. I ja tam służył dla takiej jednej rodziny Eucharystium. Eucharystiu w sanktuarium Matki Bożej w Lourdes. Wiadomo, sanktuarium jest troszeczkę oddalone od miejsca, gdzie Maria objawiałaś w Bernardycie Subiro, ale było takie duże, tajemne miejsce, duże, mistyczne miejsce. Miejsce, w którym każdy mógł znaleźć miejsce dla siebie, swój zakutok, w którym mógłby schronić się. Duża arna Eucharystia była ukraińską mową, tak że tam zazwyczaj ukraińska mowa w tym miejscu, które mi dużo podobało się, z górami. Był tam parę razy w Lourdes i zawsze mnie to miejsce poruszało. Pokazywało bezgraniczną też любов Marii, która objawiła się tak красиво w miejscu. Lourdes jest naprawdę dużo красиво miejsce. Tak samo jak La Salette. Może w Fatimie nie ma tak красиво widoków jak ten, ale na przykład w Loreto też jest красиво miejsce. Też na takim homie. Ale bazylika jest duże красиво w Loreto. Wsio na cześć Preświatodziwy Maryi. Cześć jej, cześć. Nam jest lekce wydawać cześć komuś, kto jest nam bliższy. Preświatodziwa Maryja, czy jest swoje materinstwo, czy jest swoje objawienia, w których taki miękki sposób wyrażają się do nas. Zaproszę ją do tego, żeby modlili się na rozali, jak gdyby ojciec Preświatodziwa Maryja dopomagati, dajti nam pewną dziejstwo mistyczną, która prowadzi nas do eschatologii. Eschatologii, czyli prowadzi nas do spasienia. Bo co to takie jest spasienie? Spasienie jest to ten stan ludyny, która jest świadoma, że jest w rękach Bożych i przyjmuje na siebie plody muki woskresienia Jezusa Chrystusa, która zjednuje się z Chrystusem w liturgii, w wdzięczności, która zjedna nas z Nim, może wykorzystywać ci lubów, które sama otrzymała, do tego, żeby być w tej lubowi razem z nami. To jest Maria i to jest jej lubów i to jest jej cierpliwość. To, że ona w tej lubowi jest zawsze wierna. Nikoli nas nie zostawia sama, zawsze nas wysłuchuje. Zawsze nam pokazuje swoją prysutność. Zaochoczuje nas do tego, żebyśmy nie padali w wierze, żebyśmy nie zniechęcali się, żebyśmy byli w tym w tej dziesności kultu Preświatodziewy Maryi czuli jej prysutność, żywą jej prysutność, jako tej konkretnej żynki, która jest nam bliska przez te swoje przedstawienia. Tak jak mówił episkop, wskazał, że tam mają tak bogato przedstawień Preświatodziewy Maryi, wskazał, Maria jest jedna, ale ona jest przedstawiona w różny sposób. Bo każdy, który je opisuje, opisuje i przez pryzmat swojego doświadu, swojej kultury. I to mają czarną, azjacką, japońską, korejską, kitajską, Preświatodziewą Maryję. I niczym to nam nie przeszkodzi. Stilki mają różnych przedstawień Preświatodziewy Maryi. I te przedstawienia ma nam znowu dopomóc poczuć, jak ona jest nam bliska, jest dla nas jakby powiedzieć, taka miła, taka no po prostu bliska, po prostu bliska. Także ona ma i czerpie z jedności lubowi Świętej Trojcy, żeby za każdym razem pokazywać naraz Bogowi, Synowi, Duchowi Świętemu, Spoglej na tego grišnika, pogledaj na cu grišnicu, ale čo ne prihodit po kilni, priniženi čez grehy, čez tý akužajúči svit, ktorý inodí jest bezmiosedný, bezmiosedný v celom svíti. Vín staje pred tobou, Mariu, i jest priňatý tobou, čtoby ty jeho postavila pred obličem Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Čtoby ty mogla jeho obňatý, tak jak obnímáš Jezusa Krista na ikonách, ktorých často obyváješ. Čtoby ty mogla posuwaty tego grzesznika, tak jak ty całujesz Maria na niektórych ikonach, tak aż Jezusa Chrysta, tu maleńku dziecinu, napomagajesz jej nie bojaty się, nie bij się, ja jest z tobą i zawdy czekają na tebe. Jak sobie trudno jest mnie znajdę w całym miejscu, w którym ty żywesz, wyjeżdżaj do mojego miejsca, w którym ludzie wybrali na to, żeby tam mnie wyliczaty, proslawlaty, i żeby tam podbliżaty do mnie, żeby tam przeżywaty tą głęboką bliskość, intymną bliskość z Tobą i z moim Synem Jezusem Chrystusem, jako trochę ja, oczy dwa, spostino, jest Ty. Taka to jest Preświata Dziwa Maria, Matier Cerkwi, ale takoż obraz cerkwi, jako z jednej strony jest tu osobą, która nas zachiszczaje, która nas bereże od wszelkich niebezpiek, jeśli zwiertajmy się do niej, a z drugiej strony zaochoczuje nas do tego, żeby my tak jak ona, nas przyjęli za Chrysta, niesli go do wszystkich tych, których Bóg stawia nas na całym świecie, żebyśmy byli żywoju cerkwą, żywoju cerkwą. Cerkwa, która nasze w sobie żywo Jezusa Chrysta, którą przyjmują w tych taństwach i tenże Jezus Chrystus przekonuje bohaciach o swojej miłości i pozwala im przyjmować nadzieję, która nie ma nijakich ograniczeń. Amin.
1: Амінь. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», виголошував щойно науку в ефірі Радіо Марія. Богу подяка за вас, отче. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: На віки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Бачиш світанок, то Божий промінь, в дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.